0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me